Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej niekończącej się pętli. Więc włącz się w klimat Nightmarek, bo w czasie audycji liczy się tylko gęsty beat, który wbija się pod czaszkę skuteczniej niż tanie horrory z lat 90. Kiedy to w 2002 roku świat obiegła wieść o pewnej lalce Ferbi, którą agencje wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych uznały za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, bojąc się, że te małe, puchate stwory nagrywają poufne rozmowy w biurach, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że to tylko zabawka z mikroprocesorem, która potrafiła jedynie bełkotać coś o głodzie. Więc teraz odpalimy zapalniczki, żeby rozświetlić tę paranoiczną rzeczywistość, bo Bette Midthiel i Bruno Mars w Lighters w X-Vibe mają zamiar właśnie tak to wszystko podpalić.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Marek z Sosnowca nie śpi, bo próbuje zrozumieć, dlaczego jego chomik zaczął w nocy budować z trocin makietę piramid w Gizie, więc leci popular. Bo skoro ten zwierzak ma ambicje na bycie celebrytą, to niech przynajmniej poczuje się jak gwiazda w radiu X-Vibe. The Weeknd, Madonna i Playboi Carti. Dla chomika od Marka.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli w scenie z basenem prawdziwych szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy, co czyni ten film najbardziej dosłownym horrorem w historii kina. A ty siedzisz w ciemności w X-Hype i słuchasz, jak skaldowie w utworze Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał próbują oswoić ten mrok.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi w swoich sterylnych życiach. A ty wiesz, że Nightmarek to jedyna uczciwa prawda o tej porze w X-Vibe. Bo czy wiesz, że w 1992 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek zabawki, która miała wydawać dźwięki przeżuwania gumy, ale przez błąd w mechanizmie te plastikowe monstra potrafiły wciągać palce i włosy swoich właścicielek w swoje sztuczne szczęki, wywołując falę pozwów i całkiem konkretny dziecięcy lęk przed pokojem dziecinnym w nocy. No cóż, postęp bywa bolesny. A teraz czas na odrobinę szaleństwa, bo Ava Max i jej Sweet Pat Psycho w X-Vibe to idealny beat na tę chwilę.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznaczało platoniczną miłość, czy tylko litość nad moim dresowym kompletem, więc dedykuję mu ten totalny obłęd o dosłownej miłości płynącej ze sprzętu grającego w Radiu X Vibe. Edward Maja, Stereo Love. Dla Marka, od Marka, bo w sumie nic innego nam w tej samotności nie zostało.

Wiesz, niektórzy ludzie myślą, że technologia to zbawienie, ale przypomnij sobie rok 1999, kiedy to świat oszalał na punkcie pluszowej zabawki Furby, bo Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach Zjednoczonych serio uznała, że te plastikowe stwory z elektronicznym mózgiem mogą nagrywać tajne rozmowy w domach i powtarzać je po kryjomu, niczym szpiegowskie pluszaki, co brzmi jak fabuła filmu klasy B, a w rzeczywistości było tylko dowodem na to, że paranoja nie potrzebuje internetu. I skutecznie pożreć resztki zdrowego rozsądku w X-Vibe. Więc teraz niech ten rytm zagłuszy wszelkie podsłuchy, bo w czasie tej nocnej sesji w Nightmarek leci Shawn Mendes z pytaniem why, a ty po prostu słuchaj tego w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, które z każdą godziną stają się coraz bardziej natrętne. W 1986 roku pewien gość z branży filmowej wpadł na pomysł, żeby w scenariuszu do filmu Poltergeist 2 wykorzystać prawdziwe szkielety jako rekwizyty, bo były tańsze niż plastikowe odlewy. Więc przez całą produkcję ekipa pracowała w towarzystwie autentycznych trupów, co tłumaczy, dlatego wszyscy byli tacy bladzi na planie. To dopiero jest definicja obłędu, ale przynajmniej nikt nie narzekał na brak realizmu. Życie to w sumie taki trochę kiepski scenariusz, gdzie rytm wybijają dni, których nie znamy. Więc posłuchaj Marka Grechuty w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Wiesz, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych szkieletów? Bo tak było taniej. Ekipa w Nightmarker pewnie od... I się uśmiała, patrząc jak dzieciaki biegają między zwłokami dla paru dolarów oszczędności. Hollywood to niezły cyrk, a ty w X-Vibe serwujesz sobie Thomas Red i Die a Happy Man, bo życie jest krótkie, jak cierpliwość reżysera przy budżecie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

wchodzisz w tę gęstą, niepokojącą aurę, gdzie czas przestaje mieć znaczenie, a ty siedzisz tam, gdzie światło lampy ledwo radzi sobie z mrokiem. Więc posłuchaj tego absurdu, bo w 1994 roku twórcy gry Doom wpadli na genialny pomysł, żeby w pliki dźwiękowe wpakować ukryty komunikat od samego Johna Romero, który po odwróceniu brzmiał jak wyznanie szatana, co wywołało taką panikę wśród zatroskanych rodziców, że świat prawie zapomniał o tym, jak totalnie wciągający był to bit. A teraz, kiedy siedzisz w X-Vibe i zastanawiasz się, co jeszcze w nas siedzi, włączam coś, co wyczyści ci głowę z tej paranoi. Więc niech Calvin Harris i Dua Lipa w swoim One Kiss ukoją twoje nerwy w X.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Bogusław z Rudy Śląskiej tutaj. Właśnie naprawiam kran. I tak mnie naszło wspomnienie pierwszej roboty na budowie. Puszczaj ten kawałek, no wiesz, Wave od Fastboy. Raf, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Wow! W 2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc przerażającej kasety, że po cichu podrzucali kopie z szumami do wypożyczalni, żeby podkręcić atmosferę i przestraszyć przypadkowych ludzi w czasie audycji w X-Vibe, co było czystym obłędem. Ale hej, kto nie lubi odrobiny dreszczyku przy wieczornym bicie? Więc teraz Kaja i Na Językach lecą w X-Vibe.

Siedzisz tu znowu, choć zegar pokazuje 3:00 nad ranem. I tylko ty wiesz, ile kawy w siebie wlałeś, żeby nie odlecieć w nibyt. W 1982 roku pewien człowiek uznał, że najfajniejszym sposobem na promocję filmu Poltergeist będzie użycie prawdziwych szkieletów na planie. Bo gumowe repliki były za drogie. Tak, dobrze słyszysz. Ekipa filmowa żartowała sobie z duchów, używając kości z hurtowni medycznych. Co w sumie wyjaśnia, dlaczego połowa obsady miała potem takie dziwne sny. Absurd goni absurd, a my w X-Vibe karmimy się tym mrocznym bitem, bo przecież normalność jest przereklamowana. Życie to tylko dziwny ciąg zdarzeń, w którym Imagine Dragons i ich Natural brzmią jak idealny soundtrack do tego bałaganu. Więc lećmy z tym w X.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.
1: No girl, it's crazy, so I always been wanting a girl like you, it's fine, love. Can I get your number?

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wcale nie jest taki bezpieczny, jak próbują wmówić ci kolorowe reklamy. A skoro już tu jesteś, to musisz wiedzieć, że w 1986 roku pewna zabawka o imieniu Teddy Ruxpin stała się absolutnym hitem, bo ten pluszowy miś z kasetą w brzuchu potrafił ruszać oczami i ustami, opowiadając dzieciakom bajki głosem, który w cichym pokoju brzmiał jak wyjęty prosto z kiepskiego horroru klasy B. A co lepsze, niektórzy rodzice przysięgali, że zabawka zaczynała mówić własne kwestie nawet wtedy, gdy wyjęto z niej baterię, co jest idealnym dowodem na to, że technologia zawsze stara się nas trochę przestraszyć, zanim ostatecznie przejmie kontrolę nad naszym życiem. Więc w tym klimacie Nightmarek płynie dalej, a teraz Ariana Grande i Zed w kawałku

Słuchajcie, tu Zofia z Białykału. Siedzę w tym samym nudnym miejscu od rana i szczerze mówiąc, muszę usłyszeć coś innego. Więc puśćcie może Yes And od Ariana Grande i niech Radio X Vibe w końcu rozbudzi to miasto.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerwy.
2: Hakuna Matata.

2 godziny po północy. To ten moment, gdy rzeczywistość staje się tak samo rozmyta jak wspomnienia z lat 90., kiedy to świat oszalał na punkcie Tamagotchi, bo każdy chciał mieć w kieszeni cyfrowe zwierzątko, wymagające więcej uwagi niż przeciętny sąsiad, tylko po to i po tygodniu zapomnieć o karmieniu i patrzeć, jak ten plastikowy byt zdycha w pikselowej męczarni, co w zasadzie było dość brutalną lekcją przemijania dla dzieciaków wychowanych na teledyskach. A teraz siedzisz tutaj w X-Vibe i słuchasz, jak w rytm Tętna Miasta wjeżdża absolutny klasyk, który sprawi, że nawet ten twój betonowy falochron zacznie wydawać się mniej zimny. Więc trzymaj się mocno, bo teraz Jacek Stachurski i Na Falochronie w

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

zamykamy ten cyrk na dziś, bo światło dzienne to zbyt duża dawka rzeczywistości dla kogoś z twoim stażem w nocnym życiu. Czy wiesz, że w roku 1987 pewien inżynier z firmy Atari wpadł na genialny pomysł, żeby w kartridżu z grą wideo ukryć własną twarz, bo nikt nie chciał podpisać się pod tym cyfrowym koszmarem. To był totalny obłęd, bo gracze przez lata szukali tam jakiegoś ukrytego przesłania, a znaleźli tylko twarz faceta, który po prostu chciał, żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Czasami technologia to tylko ładnie opakowana samotność w takt jednostajnego bitu, więc nie szukaj głębi tam, gdzie jej nie ma. Teraz Morgan Wallen i Thought You Should Know w radiu X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Przespałeś The Nights, a teraz czeka cię Infinity. Będziesz słuchał tego w nieskończoność, dopóki nie wyłączysz tego złomu. Ale hej, w sumie nic lepszego nie masz do roboty. Radio i

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To było Control od Zoe Wiz w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna napisała ten tekst, żeby oswoić własne ataki paniki? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Ray Parker Jr. Zostań z Radiem

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem. Więc dedykujemy mu ten kawałek, żeby wreszcie zrozumiał, że The City to nie prywatny folwark, lecz przestrzeń wspólna, o czym w radiu X-Vibe przypominamy przy dźwiękach Sam Fisher i utworu The City dla sąsiada od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Skoro Closer nie wystarczyło, żebyś w końcu zrozumiał aluzję, to musisz find another way. Najlepiej takie, które nie kończy się blokowaniem numeru. Słuchasz Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Gdańska wysłał szefowi wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo plan na płyn. Więc teraz biedak musi tłumaczyć, dlaczego zamierza wylać firmę do ścieku. Dlatego na tę gorącą atmosferę w biurze leci Through the Fire od Larry'ego Greena, co w radiu X-Vibe dedykuje szefowi od Marka, bo po takiej wpadce przeżycie w robocie to prawdziwe.

To było Kumbayo w wykonaniu Mittermeier vs. Guano Base w X-Vibe. Wiedziałeś, że Michael Mittermeier to w rzeczywistości jeden z najpopularniejszych niemieckich komików stand-upowych? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Liquido. Zostań w Radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, obiecując, że w końcu przestanie zamawiać pizzę o 3 nad ranem, tylko to, żeby czuć się jak tytułowy Toyboy. Więc posłuchajmy, jak Days w utworze Toyboy gra dla Marka od Marka w Radiu X-Vibe.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był End of the World w wykonaniu Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na swoim koncie aż 6 tatuaży, z których każdy jest dla niej ważną pamiątką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz New Order. Zostań z radiem X-Vibe.

Ric Flair Drip, a potem Hypnotize. Niby luksus, a czuć lekkie zawroty głowy od tego przepychu. Zaraz wpadniesz w trans, tylko nie zapomnij wyjść z własnej głowy. Radio X Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

0: I'm sexy and I know it.
1: Skoro Sexy and I Know It tak bardzo Cię rozgrzało, to teraz czas na Ice Cold Love Vocal Version, żebyś przypadkiem nie dostał samozapłonu. W sumie kto od i chciał sprzątać ten bałagan? Radio

0: twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Hit the beat and take it to the verse now.

albo my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Die With A Smile w wykonaniu Lady Gagi i Bruno Marsa w X-Vibe. Czy wiesz, że Bruno Mars tak naprawdę nazywa się Peter Hernandez i pochodzi z Hawajów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Aerosmith. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

и каштанов.

z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Ewy, że dedykuje jej ten kawałek, bo po wczorajszym montażu nowej karuzeli w ogrodzie oboje kręcimy się wokół własnej osi już 20 godzinę i kompletnie nie potrafimy przestać, a ten utwór idealnie oddaje nasz obecny stan ciągłego obrotu w radiu X-Vibe. Więc Florida i Kesha z utworem Right Round lecą prosto od Marka dla Ewy. Trzymajcie się tam w tym wirze.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Najpierw trzeba play hard, a potem zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi w The Riddle. Życie to w sumie jedna wielka zagadka, której nikt nie chce rozwiązać. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Tell me something I don't know.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Don't Be So Shy od Veranda Live w X-Vive. Wiedziałeś, że wokalistka tego projektu, zanim zajęła się muzyką, pracowała jako modelka? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Katy Perry. Zostań z radiom X-Vive.

To był Middle of the Night od Lone Tasker w X-Vibe. Czy wiesz, że ci goście z Lone Tasker zaczynali od grania w garażu, gdzie prąd wyłączał się po każdej zagranej piosence? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Luisa Miguela. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Let's go, girls.

Słuchajcie, dostałem taką wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten człowiek potrzebuje przypomnienia, że jego wieczorne spacery w ciężkich butach po mieszkaniu są tak intensywne, że już dawno powinien wcielić w życie tytułowe przesłanie. Więc skoro nie można dotknąć podłogi, to może chociaż MC Hammer z kawałkiem You Can't Touch This pomoże mu w zrozumieniu koncepcji lewitacji, co idealnie domyka ten wieczór w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

szukałeś Northern Star, żeby wskazać drogę do domu, ale wylądowałeś w Bulletproof. Chyba ktoś tu nie uważał na lekcjach geografii. Totalny obłęd, ale czego oczekiwać po Radio X Vibe?

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw Adorn, żeby poczuć się jak model z katalogu, a potem Red for Love, żeby przypomnieć sobie, dlaczego twoje życie uczuciowe to jedna wielka porażka. Ciesz się, póki jeszcze nie wyłączyli prądu. Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to był Friesenjung, czyli Ski Agu, Just i Otto Walkes w X-Vibe. Wiedziałeś, że Otto Walkes to legenda niemieckiego humoru, która od lat 70. nie rozstaje się ze swoją słynną pluszową Ottifantą. To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na klasyczny skład, czyli Fat Joe, Ja Rule i Ashanti. Zostań w radiu X-Vibe. Put the fucking mic on.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

słuchaj, sprzątam biurko. Ostatni dzień w tej dziurze, więc Elżbieta z Rybnika prosi o, no wiesz, tragic, fit Young Boy Never Broke Again Internet Money od Deki dla Roy. Young Boy Never Broke Again Internet Money, bo w Radio X-Vibe przynajmniej nie osiwieje.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Najpierw błagałeś stay, a teraz chcesz take the love? Typowe, zero konsekwencji, jak na randce w ciemno z kimś, kto nie odróżnia miłości od przelotnej znajomości. Radio X Vibe.

X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów z niedoręczoną paczką, którzy zasypują go skrzynkę częściej niż deszcz w listopadzie, dedykując im utwór The King of Wishful Thinking od Go West, bo szczerze wierzy, że ten król myślenia życzeniowego w końcu uwierzy, iż ktoś faktycznie czeka na ich fejkowe przesyłki. A to wszystko w Radiu X-Vibe dla oszusta od Marka.

Był Pompeii od Bastille w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu studiował dziennikarstwo i pracował jako redaktor w wydawnictwie, zanim zaczął śpiewać? To są właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Silbermond. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Kings Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Jezu, Bronisława z wielkich oczu, tutaj utknęłam w takim korku, że zaraz mnie szlak trafi, więc puśćcie mi w końcu Smoke Lake Man od Pink Project, bo tylko to mnie uratuje w tym aucie na Radio X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Afraid to Feel od LF System w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten kawałek to w zasadzie przyspieszony sample z hitu sprzed 40 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Amy Grant. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

najpierw Love to Lose, a zaraz potem What I Got, czyli historia faceta, który stracił wszystko, żeby w końcu zrozumieć, że został mu tylko dług w czynszu. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Po Zezę twoje życie wygląda jak instrukcja obsługi pralki w obcym języku, więc You're My Love, My Life ma za zadanie ratować resztki twojej godności. Słuchasz Pulse Radio. Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To była Remedy w wykonaniu Leony. A w X-Vibe wiedz, że ta dziewczyna zaczynała karierę jako autorka tekstów dla innych, zanim sama weszła przed mikrofon. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Kelis. Zostań z radiem

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnej Skody, który 3 lata temu zajechał mu drogę na rondzie, sprawiając, że kawa wylała się na tapicerkę. A to She Moves dedykuje właśnie tobie, bo choć wciąż pamiętam plamę na fotelu, to przynajmniej ty ruszyłeś się z tego skrzyżowania. W radiu X-Vibe, Alef Arben i Graham Candy w utworze She Moves. Od Marka dla mistrza kierownicy ze srebrnej Skody.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: nami prędzej.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Memories. Zostawiłeś po sobie bad memories, a teraz wjeżdża test OK, test bad, test in. Serio? Nie wiem, czy to terapia, czy ktoś tu po prostu kompletnie odleciał w kosmos. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

kurde, Zygmunt z Jastrzębia Zdroju. Muszę w końcu ruszyć te graty z garażu, więc zapuść mi może Cupid's Chokehold / Breakfast in America od Gym Class Heroes, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

to była Venus w wykonaniu Bananaramy w X-Vibe. Czy wiesz, że dziewczyny z zespołu wymyśliły swoją nazwę, bo kiedyś wpadły na pomysł, żeby być w pełni owocowym girls bandem? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Florida. Zostań z radiem X-Vibe.

To był Drip Too Hard od Lil Baby i Gunna w X-Vibe. A czy wiesz, że Gunna, zanim zaczął rapować, przez chwilę pracował w sklepie z odzieżą, więc z tym stylem to nie był przypadek. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Lorella Cuccarini. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, bo w końcu po miesiącach prób udało im się w garażu legalnie zarejestrować ten stary, zardzewiały traktor, więc teraz wreszcie mogą nim bezkarnie robić kółka po całym osiedlu. To prawdziwy hymn każdego posiadacza maszyny rolniczej, która w końcu odpaliła. Więc leci Blues Traveler Runaround specjalnie dla Violi od Marka w radiu X-Vibe. Niech wam silnik pracuje równo do rana.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Najpierw był King, a teraz Lady, czyli krótka historia o tym, jak szybko stracić koronę i wylądować na kanapie. Takie życie, nie pytaj. Radio X Vibe.

0: Kicks Vibe. Radio po swojemu.
1: Dobry wieczór, wieczór dobry, dobry, bo dzisiaj będzie dobra muzyka. Przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec i nie słyszeliśmy się tydzień. Tak, tydzień szybko minął, a więc muzyka tak samo się zmienia szybko w radiu, jak tydzień tak szybko leci, tak muzyka się zmienia. Dzisiaj zaczniemy od czegoś słodkiego, od słodkiego utworu. Oczywiście klasyka, ale też jest coś takiego jak remix, który dodaje takiej właśnie nowoczesności starej muzyce. No i to jest właśnie fajne, że remiksy bardzo fajnie pokazują, że stara muzyka może być też wyjątkowa w zremiksowanym kształcie, można powiedzieć, muzycznym. A więc dlaczego słodka piosenka, słodki utwór dzisiaj was powita? No bo Sweet Dreams, tak samo słodka piosenka jak słodkie sny i marzenia. I Eurythmics, zespół, który na pewno znacie. Jak nie znać Eurythmics, tak samo piosenki Sweet Dreams, do której na pewno tańczyliście na niejednej imprezie, urodzinach, nawet swoich, czy bliskich, czy kogokolwiek. Sweet Dreams to jest oczywiście utwór o pragnieniach, o jakichś swoich marzeniach. Jak słyszycie słowa w tytule, no to już na pewno przychodzi wam na myśl coś po prostu słodkiego. Ale jest to dosyć mroczna refleksja, jeśli chodzi o sam tekst, bo muzyka może być radosna, ale zawsze coś jest pod tym tekstem mrocznego, pod taką chwytliwą, taneczną melodią. No, oryginał pochodzi z 83 roku. Natomiast utwór został zremiksowany przez Steve'a Angelo w 2006 roku i właśnie teraz zaczniemy z przytupem audycję Dźwięki z Taśmy, a więc zapraszam was do słuchania.

Sweet Dreams Are Made of This. Jeszcze raz Was witam serdecznie na antenie Radia XY w audycji Dźwięki z Taśmy i od dziś, i dziś chciałam powiedzieć, zaczęliśmy od utworu bardzo dynamicznego i o to chodziło, żeby te dwie godziny zacząć z przytupem i dynamicznie. Czy jest tu jakaś Sandra, Maria albo Magdalena? No bo właśnie za chwilę usłyszycie artystkę, która nazywa się Sandra, a jej piosenka brzmi Maria Magdalena. Tak, jeśli są tu takie imiona słuchaczy, to wiedzcie, że piosenka jest naprawdę jeszcze fajniejsza w remiksie. No i Sandra naprawdę fajną piosenkę wydała. Jest to klasyk, który mogliście słyszeć na pewno nie jeden raz. Maria Magdalena, utwór, no też do którego się na pewno tańczyło nie jeden raz na jakiejś imprezie. No i te lata 90. i 80. bardzo szybko wracają do nas.

a jest to oryginał z 85 roku. Oczywiście wykonany przez Sandrę. No, jest to utwór o miłości, o fascynacji. Ale to nie jest żadna opowieść Regilina, bo bardzo dużo osób, które słuchały tej piosenki, myliło piosenkę z taką bardziej stroną katolicką albo religijną, a wcale nie jest to taka strona. Tylko bardziej tutaj jest taka metafora do Marii Magdaleny. No to ja stwierdziłam, że znajdę remiks, który fajnie pokazuje taką nowoczesną stronę tej starej piosenki. Ja wolę utwory takie oryginalne, ale czasami mam tak, że po prostu te nowe remiksy są dla mnie takie świeższe po jakimś czasie, no bo jak się jakiś utwór na przykład znudzi, no to fajnie znaleźć remiks, który też tak pobudzi, bo akurat ta piosenka naprawdę, ten remiks naprawdę do mnie przemawia. No remiks powstał 8 lat po oryginale, więc bardzo po długim czasie. No i produkcja dostała wyraźnie taki bardziej techno-dance'owy charakter. Tak, bo tutaj usłyszycie właśnie takie dance'owe i techno klimaty w tym remiksie. A więc jeszcze raz Sandra z utworem Maria Magdalena, ale w zremiksowanej wersji.

No powiem wam, że to jest bardzo różnorodny remix, a powiem wam tak jeszcze ciekawostkowo, że przed audycją jedna osoba powiedziała mi, że wiesz co, Ola, no ten utwór tak średnio mi wchodzi w uszy i wolę podstawową wersję. I powiem wam szczerze, że ta wersja podstawowa jednak ma coś w sobie takiego oryginalnego, no bo jest oryginałem, ale też jest utworem po prostu z lat 80., no dla których po prostu on jest jedynym utworem i nie da się go powtórzyć. I trochę się z tym zgodzę, aczkolwiek dałam szansę temu remiksowi i bardzo mi wpadł w uszy i jednak powiem wam, że tak trochę na równi jest z oryginałem. Także mam nadzieję, że trochę potańczyliście do tej Sandry dzisiaj. Każda Sandra tańczy do Sandry i słucha Marii Magdaleny. A teraz przechodzimy do kolejnego klasyka, do Hathaway. No Hathaway, kto nie zna Hathaway i kto nie tańczy do Hathaway, to nie rzuci kamieniem, bo What is Love jest utworem, którego nie da się nie znać. Jest to też klasyk, który musiał się dzisiaj znaleźć w audycji. Jest to też piosenka o miłości, a bardziej pytanie, What is Love? What is Love? Skąd to takie charakterystyczne pytanie i czym właściwie jest miłość, skoro może jednocześnie dawać szczęście i powodować ból? Tak to ten tekst właśnie ma słuchaczom przekazywać takie właśnie pytania z jednej i z drugiej strony, z tej pozytywnej i z tej bardziej negatywnej. I właśnie o tym jest What is Love, ale myślę, że tutaj nie chodzi bardziej o tekst, a o dźwięki, które słyszymy, bo do tego utworu raczej się ludzie bawili, a nie myśleli i analizowali jego przekaz. No, oryginał powstał w 93 roku. Bardzo fajny hit, ale później ponownie, taka ciekawostka, taki reloaded, ponownie takie ponowne odświeżenie wielkiego właśnie wtedy eurodance'owego hitu z 93 roku nas właśnie przywitało, bo się nazywa to Reloaded, jeśli chodzi o ten remix, który zaraz usłyszycie. I przygotowane zostało po prostu później, dekadę później tak naprawdę, bo tak naprawdę już w 2003 roku powstało kilka też nowych innych wersji. Więc właśnie ten kawałek jest tak fajny, tak lubiany przez ludzi, że został zremiksowany na wiele różnych sposobów, ale ja wybrałam dzisiaj ten, który najbardziej myślę, że będzie dzisiaj tutaj królował na playliście dźwięków z taśmy. Więc myślę, że też jest to utwór, który fajnie brzmi w remiksie. A więc zapraszam was do słuchania. Jeszcze raz What is Love. Wczujcie się w ten dźwięk, a nie w tekst, nie w przekaz, powiem tak.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: What is love za nami pytanie what is love, a teraz tak na chwilę się zatrzymam, zanim usłyszycie utwór, który dzisiaj u mnie też króluje w dźwiękach taśmy. Zapraszam was do pomarudzenia. Dlaczego pomarudzenia? Bo mamy coś takiego fajnego na stronie radia, jak kącik marudzenia, na którym śmiało możecie wychylać się, powiem tak, wychylać się odważnie na czacie, oczywiście z pewnymi granicami, ale możecie się wychylić tak, żeby podzielić się swoim utworem, jakimś ulubionym, swoją refleksją na temat utworu, bądź tutaj podzielić się też opiniami na temat tych piosenek, które dzisiaj usłyszeliście. No i po prostu pomarudzić. Pozytywnie pomarudzić, o, powiem tak, odnośnie do tego naszego fajnego czatu publicznego na stronie Radia X-Vibe. No ale teraz chciałabym wam puścić kawałek, który uwielbiam i chyba już nie wiem, który raz on leci w mojej audycji, ale jak coś jest dobrego, to ja sobie pozwalam, nie ograniczam się z puszczaniem naprawdę dobrych kawałków, bo każda minuta się liczy dla mnie, każda minuta jest dla mnie ważna, żeby wam puścić coś dobrego i zawsze jak puszczam różne utwory, no to chcę, żeby one dobrze wybrzmiewały w waszych uszach. Everything But The Girl i Todd Terry z remiksem Missing. Jest to utwór, który uwielbiam, ale chyba bardziej go uwielbiam w remiksie. I to jest dzisiaj remiks, który powiem wam, że jest dla mnie lepszy niż oryginał. I tutaj się przyznam, że Todd Terry wygrał. Todd Terry tu wygrał w Totolotka i zrobił naprawdę coś dobrego, jeśli chodzi o utwór. A jest to, jak to fani Everything But The Girl mówią, jeden z najbardziej udanych remiksów lat 90. To jest to świetny przykład tego, jak taki tak naprawdę spokojny, melancholijny utwór można zmienić w klubowy hit. Można? Można. Tak, bo on był naprawdę spokojnym utworem. I jak za chwilę usłyszycie ten utwór w remiksie, no to zadacie sobie pytanie, jak? Jak tutaj? Gdzie tu jest melancholia? Gdzie tu jest jakiś taki smutek w tym wszystkim? No właśnie, no właśnie. No i taki Todd Terry sobie siedział, rozmyślał nad tym, no jak tutaj jak, z takim fajnym utworem się smucić, jak można z tego robić coś, co po prostu spokojuje ludzi, śmiesznie twarz. No i bo ja tego najważniejsze, mam nadzieję, że wy też. No Missing jest to piosenka o tęsknocie za kimś, kto gdzieś tam zniknął z naszego życia, więc też o miłości, jak wiele, wiele, wiele piosenek. Remix został wydany w 95 roku i gatunek tego remiksu to jest taki między trochę house'em, a trochę dance-popem. I usłyszycie to na pewno w tym remiksie, jeśli chodzi o taki właśnie dźwięk tego utworu. I powiem wam jeszcze tak ciekawostkowo, że w USA utwór dotarł do drugiego miejsca Billboard 100, Hot 100, a w Wielkiej Brytanii do trzeciego miejsca. Także to jest bardzo duże nagrodzenie, jeśli chodzi o w ogóle ten zespół i ten utwór, o ten remix. No więc posłuchajmy, co tutaj stworzył nasz Todd Terry i jaką perełkę wyniósł i pokazał światu.

Tak, oto dzisiaj królował ten utwór na playliście dźwięków z taśmy. A teraz tym razem kobiecy głos będzie królował na playliście. I Madonna, którą wiele osób wielbi, która nie przestaje tworzyć muzyki, nie przestaje. Dla niej wiek to tylko liczba i bardzo dobrze, że się nie ogranicza, nie słucha podszeptów wokół ludzi i mimo tego, że też musiała się mierzyć z krytyką, to dalej tworzy i myślę, że coraz lepiej jej to idzie, a więc nie słucha podszeptów i tworzy muzykę dalej, a Madonna zawsze będzie w moim sercu i do dziś ją słucham, a utwór, który jest utworem, który tak wchodzi mi po prostu w słuchawki, w uszy zawsze, bo nawet na słuchawkach go lubię słuchać, a nie tylko poza słuchawkami. Jest to utwór Hang Up. Hang Up, utwór bardzo taki dynamiczny i pewnie wiele z was może kojarzyć teledysk z piosenki Hang Up, gdzie Madonna jest ubrana w różowe body i tańczy na takiej, powiedzmy, salce gimnastycznej, salce do tańca, do fitnessu i właśnie tam widać jej ikoniczny taniec, który można po prostu powtórzyć po niej, no bo jest ikonicznym tańcem, a ikona zawsze inspiruje. No, ale tak przeszukałam sobie różne inne playlisty i stwierdziłam, że na pewno jest jakiś fajny remix piosenki Hang Up, bo dlaczego taka piosenka, która jest dosyć piosenką dynamiczną, bo Hang Up jest piosenką dynamiczną, nie może mieć jeszcze więcej tego takiego uderzenia dźwięku. I oczywiście znalazłam utwór, gdzie Madonna tutaj jest, powiedzmy, jest jej wokal, a stworzył remix Stuart Price. Jest to utwór bardzo taki, tak jak powiedziałam, dynamiczny, bo przez cały utwór, gdzie Madonna tańczy, też słychać ten dźwięk, który po prostu tak współgra fajnie z jej tańcem. A jeśli chodzi o Hang Up, to opowiada o niecierpliwym oczekiwaniu na telefon i takim emocjonalnym zawieszeniu. Więc jeśli chodzi o przekaz cały, no to jak słyszymy niecierpliwość czy oczekiwanie na telefon, no to brzmi jak trochę taka nierozwiązana miłość, bo często właśnie są takie schematy poruszane w różnych utworach, piosenkach. No i Madonna ten utwór wydała w 2005 roku. I dzisiaj taki trochę dubowy jej, taki klubowo-dubowy remix usłyszycie. Jest to bardzo taki klimatyczny też remix, przygotowany przez Stuarta Price'a, głównego producenta albumu Confessions on a Dance Floor. Więc to jest też ciekawe, bo ten producent tak naprawdę teraz wydał ten utwór. To jest bardzo, bardzo nowy, taki nowy utwór, album Confessions on a Dance Floor, bo Madonna teraz naprawdę na salony weszła z przytupem. Tak jak powiedziałam, ją zaczęli też krytykować trochę za ten wiek i za to, jak ona nie chce zejść z tej sceny, bo wszyscy ci, którzy są gdzieś jej antyfanami, bardzo chcieliby, żeby zeszła, ale ona protestuje i nawet myślę, że ta krytyka jej pomaga w tym tworzeniu. I Extended Dub się nazywa, SDB, Extended Dub, który no jest bardzo długim utworem, więc przygotujcie się na takie bardziej 5-minutowe słuchanie, ale nie pożałujecie, bo utwór naprawdę powoduje takie ciarki pozytywne i entuzjazm, który w sumie Madonna przenosi na nas, na fanów. A więc posłuchajcie, jak można fajnie z utworu, z klasyka Hang Up stworzyć remiks.

0: hang up and try again.
1: No powiem wam, że to brzmiało bardziej jak taka chaotyczna rozmowa, a nie zawieszony telefon, bo remiks był bardzo chaotyczny, jak słyszeliście. Jak ktoś lubi takie eksperymentowanie muzyką, to jest w sam raz dla osób, które właśnie lubią taką mieszaninę różnych dźwięków. Ja bardzo lubię eksperymenty, ja uważam, że trzeba odważnie eksperymentować muzyką, bo naprawdę mogą wyjść fajne utwory z takich właśnie dźwięków. Ja uważam, że producent Stuart Price bardzo fajnie stworzył z kawałka Hang Up coś po prostu innego. I ten wokal, i też te dźwięki telefonu, które są bardzo kluczowe w tej piosence, oddały ten klimat. No a teraz przechodzimy dalej. What's a Feeling? Może każdy z was kojarzy, teraz tutaj to tak uchylę rąbka tajemnicy, dlaczego Flashdance? No bo taki film był Flashdance o tancerce, a więc mogliście słyszeć taki bardziej stonowany utwór, czyli What's a Feeling, który jest wolniejszym utworem, który został zremiksowany tak, żeby powstała klubowa wersja tego utworu. I powiem wam, że całkowicie inaczej brzmi, ale tutaj przyznam się wam w tej audycji, że wolę remiks. Wolę remiks, bo ma w sobie coś takiego właśnie bardziej żywiołowego, takiego bardziej kojarzącego się z wakacjami. No i taki właśnie utwór, który można sobie nawet puścić jadąc gdzieś, który po prostu powoduje radość na twarzy. Global DJs, What's a Feeling, Clubhouse Album Mix. Jest to właśnie remix, który został uznany za nowoczesny, dance'owy utwór, odświeżony jako wielki hit z lat 80. No i tak jak mówiłam, no jest to piosenka z filmu, ale przerobiona. Słychać w niej dużo takiej piosenki, słychać dużo w tej piosence takich metafor o marzeniach, o wolności, o takiej determinacji. No i poczuciu takiego pragnienia osiągnięcia czegoś. Więc What's the Feeling? No tak samo można powiedzieć, że też ta główna bohaterka w filmie Flashdance miała w sobie dużo determinacji, tańcząc i pokazując też się w konkursie tanecznym. A więc ciekawostkowo jeszcze wam powiem, że jest to utwór, który zdobył Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną, a w USA dotarł na pierwsze miejsce Billboard Hot 100, więc to jest bardzo duża nagroda dla tej piosenki, bardzo się mnie to nie dziwi. No i właśnie to była piosenka przewodnia dla filmu Flashdance, tak jak mówiłam, z 83 roku. No i powstał ten wspaniały remix klubowy. I właśnie ten remix został tak odświeżony, kawałek został odświeżony w remiksie w 2005 roku i przerobili go w połowie lat 2000 na taki bardziej house'owy kawałek. Co ciekawe jest to, że na singlu znalazły się też właśnie takie właśnie remiksy Clubhouse Mix, czy na przykład też Progressive Follow Up Mix, co też polecam sobie przesłuchać, no bo naprawdę jest dużo fajnych remiksów, ale ten remiks najbardziej tak powoduje to, że po prostu chce się do niego tańczyć. A więc zapraszam was jeszcze raz na utwór What's a Feeling w remiksie, którego nie da się zapomnieć. Flash.

0: What a feeling. And keep that feeling while we keep counting down the hits. We ain't gonna stop till we reach the top.
1: Radio. Muzyka. X-Vibe. Koniec wiadomości.
2: Powiem tak, jak dzisiaj nie ogłuchnę, to będzie dobrze, ale raczej muzyka na mnie działa przeciwnie, więc mogą być jak największe basy, a lepiej działa nie na uszy, a na głowę, powiem tak, na głowę. Bo jak jest dobra muzyka, no to działa pozytywnie i nawet gdzieś to jest udowodnione, że taka muzyka właśnie bardziej... muzyka techno, muzyka dance, muzyka house działa na ludzi tak bardzo elektryzująco i pozytywnie i dlatego nawet też ludzie, którzy chodzą na techno czy na muzykę taką taneczną wychodzą uśmiechnięci i myślę, że to jest taka kwestia po prostu może odprężenia się, zrelaksowania, bo jedni się relaksują przy dobrej książce, drudzy przy fajnej muzyce albo po prostu przy tym i przy tym, bo nie ma się co ograniczać. No koniec już tego mojego tutaj gadania o niczym. A więc przechodzimy do utworu, który jest utworem też na mojej playliście, bardzo ważnym utworem. Zespół Alphaville. Tak tutaj uchylę wam rąbka tajemnicy, że niedawno byłam, no Boże, co ja mówię, niedawno, no to już minął w sumie rok, na koncercie Alphaville. Bardzo fajny był koncert, ale oczywiście artyści się spóźnili i to bardzo długo, więc myślę, że przydałby im się dobry zegarek, żeby pilnować czasu, bo no niestety nie była to fajna taka... nie był to fajny początek, wcześniej na koncert, a przedłużenie tego wszystkiego jest niefajne dla fanów. Ale cóż, taki niestety ich urok. Mimo wszystko koncert był bardzo fajny, więc myślę, że dobrą zabawą i charyzmą to zapłacili. I utwór Big Japan. Big in Japan. Big in Japan to jest utwór naprawdę taki... bardzo taki pozytywny, ale też jeden z takich, myślę, że większych klasyków Alphaville. Oryginalny klasyk z 1984 roku, no i później Extended Remix powstał na calowym Maxi singlu. Więc tak, to jest właśnie oryginalny remix Alphaville. Big in Japan brzmi trochę jak powrót do jakiejś takiej dużej Japonii, ale nie jest to Japonia. Nie jest to Japonia. Mimo tego, że bardzo fajnie tutaj tytuł pokazuje, że może oni chcieli lecieć albo polecieli do dużej Japonii. No właśnie nie, to jest o ucieczce od rzeczywistości, do wolności i marzeniu o takim trochę lepszym świecie, który niestety nie jest czarno-biały. No i tutaj właśnie celowo tak zespół przekazał to w ten sposób, żeby tak troszeczkę słuchacze pomyśleli nad tym, tak bardziej surrealistycznie powiedziałabym, pomyśleli o tym utworze. Big in Japan był debiutanckim singlem Alphaville i stał się ogromnym europejskim przybojem, a w Niemczech, bo Alphaville pochodzi z Niemiec, dotarł do pierwszego miejsca, a w Wielkiej Brytanii do 8 pozycji. No i co ciekawe, w USA wersja taneczna również odniosła sukces, no bo utwór znalazł się na pierwszym miejscu Hot Dance Club Play. A więc sam Extended Remix był wydany na 12, no i to już 84 rok i miał prawie 8 minut, więc to jest naprawdę duży wynik. I właśnie ten utwór i remix wybrałam dla was, ponieważ nie dość, że osiągnął sukces, to naprawdę ten remix jest może nie lepszy niż oryginał, bo oryginał ciężko przerobić, jest naprawdę dobry, ale też dużo włożyli w niego pracy i też mi wpada w ucho, a więc zapraszam was do posłuchania remixu Big in Japan, Alphaville.

wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. No, szybko bardzo minęła ta godzina, ale nie dziwię się. Jak dobra muzyka leci, no to szybko czas leci, jak się zrymowało. No i taka anegdotka, taka mała. Żeby za dużo muzyki nie było dla uszu, no to trzeba czasami porozmawiać o czymś mądrym lub nie. Chciałam wam tak zdradzić tutaj, że audycję przygotowałam bardzo spontanicznie, bo u mnie to jest różnie z tym. Bardzo lubię na 100% coś robić i tak samo podchodzę do tej audycji. Aczkolwiek no, bywają momenty, że raz jest wena bardzo duża, a raz jest taka, że przychodzi bardzo spontanicznie jakiś pomysł taki, że trzeba wszystko od A do Z złożyć w jeden dzień. I tak właśnie powstała ta audycja dzisiejsza. I myślę, że czasami powiem wam, że nie wszystko, co jest planowane, wychodzi lepiej niż to, co jest spontaniczne. A wy jesteście bardziej team spontaniczne, przygotowywanie projektu albo jakiegoś pomysłu, czy planowanie. Ja myślę, że balans jest dobry w tym wszystkim, bo u mnie jest trochę tego, żeby się nie ograniczać. I myślę, że czasami właśnie dodanie do takiego projektu tej spontaniczności jest w sam raz idealne, nawet jeśli chodzi o taką właśnie muzykę, która jest muzyką przebojową. No i tak wam powiedziałam właśnie, jak to jest szybko zrobić audycję, która dzisiaj powstała, ale oczywiście nie będę tutaj kłamać, że przyłożyłam się 100% do tego. Tak, przyłożyłam się do tego na 100%. Zawsze staram się, żeby te audycje były jak najlepsze, ale też, żeby muzyka grała dla was pozytywnie. No dobrze. No już ta 19 minęła na zegarach, ale jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą. No chyba, że wy liczycie. Ale zdecydowanie zespół Alfa wiele czasu nie liczy, bo lubi się spóźniać na swoje koncerty, ale chyba Broński Beat nie lubił się spóźniać na koncerty, no ale niestety już z nami jego nie ma, więc nie będę miała przyjemności zobaczyć i sprawdzić to, czy się spóźnia na koncert, czy nie, ale za to ma naprawdę fajny utwór, który po sobie zostawił, czyli Small Town Boy. Ale jeszcze lepszy jest remix tego utworu, który miałam przyjemność, powiem wam szczerze, odkryć dopiero wczoraj. Small Town Boy jest taką troszeczkę dłuższą historią, bo jest to utwór o bohaterze, który był młodym gejem, który nie odnalazł się w środowisku w swoim akceptacji, czy w rodzinnym swoim mieście. No i to jest właśnie taka najważniejsza piosenka popowych lat 80. I o tym właśnie doświadczeniu, jakie przeżył ten chłopak w tej piosence. Więc jest taka o samotności, o odrzuceniu trochę, o ucieczce ze swojego małego miasta, które było nietolerancyjnym środowiskiem. Ale bardzo ma fajny, taki pozytywny wydźwięk ta piosenka, a jeszcze lepszy ma remix, bo oryginał został wydany w 1984 roku, a mogliśmy w 1991 roku usłyszeć remix wydany przez Jimmy'ego Somerville'a, który jest naprawdę takim ciekawym remixem. I jeszcze wam powiem tak z ciekawości, remix pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1991 roku i dotarł do 32 miejsca UK Singles Chart, więc to też jest bardzo fajna dla nich nagroda, bo tak naprawdę ten sam wykonawca, który zremiksował utwór, został tak doceniony za to, że zrobił coś bardzo, z czegoś bardzo takiego wyjątkowego, jakim jest utwór Small Town Boy,

wam, że jakoś tak, jak słucham ten remix, to mam wrażenie, że słucham też oryginału. Nie wiem, czy ktoś też ma takie wrażenie, jak słucha. Aczkolwiek no, jest to remix, ale bardzo mało w tym jest takich przeróbek. I w sumie bardzo dobrze, że...

remiks nie został aż tak, powiem, oddalony od oryginału, bo oryginał jest godny po prostu słuchania. Small Town Boy jest też takim utworem, który, powiem wam, że jak słyszę ten krzyk Brońskiego, to mam wrażenie, że to jest taka metafora i bunt tego chłopca w piosence, który tak trochę krzyczy i buntuje się przeciwko temu systemowi i temu, co on musi przeżywać w swoim małym, nietolerancyjnym mieście, bo nie może być sobą, bo wszyscy na niego krzyczą, no to on musi krzyczeć na nich i stawiać granice, bo nie może być sobą. Tak, i tak bym to powiedziała. I dlatego bardzo lubię ten utwór, że jest taki buntowniczy. A teraz przejdziemy do kolejnego utworu Sonic. Teraz tym razem kobiecy głos. Może znacie też właśnie ten głos Sonic. No kto jej nie zna? Kto jej nie zna? Jest to naprawdę taki specyficzny, ale też kobiecy głos, taki inny. No i właśnie Sonic wydała swój remiks w 2000 roku. Remiks utworu Sky, który pochodzi z debiutanckiego albumu Sonic Hear My Cry. Właśnie Sonic właśnie na tym albumie ma ten utwór. I Sonic sama przygotowała jeden z oficjalnych remiksów, więc artysta też może remiksować swoje utwory i właśnie to zrobiła Sonic. I utwór Sky to jest przede wszystkim, tak powiem hasłowo, wolność, ucieczka, miłość, wolność od ucieczka od ograniczeń, które gdzieś tam świat nam też chce stawić przed nami. Ale to się nie udaje, kiedy utwór mamy na słuchawkach i ten utwór nas motywuje do tego, żeby pewne ograniczenia odstawić na bok. I tak właśnie utwór Sky opisuje to wszystko. Jest to utwór, który był trzecim singlem Sonic. No i okazało się, że był to ogromny sukces, bo w Wielkiej Brytanii dotarł do drugiego miejsca, a w Chorwacji i Rumunii na pierwsze miejsce, więc wow. Jednym słowem wow. Więc powiem tak, przesłuchajcie teraz tego utworu i po prostu porównajcie, jak dobrze brzmi oryginał i jak dobrze brzmi remix, albo może po prostu też możecie swoim krytycznym okiem spojrzeć na to, czy może jednak ten oryginał jest lepszy.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Sonic, zwana Sonia Clark, brytyjska DJ-ka i piosenkarka, która jak widać potrafi nie jeden remix stworzyć, ale pytanie, czy David Bowie przebije jej talent? No, za chwilę się dowiemy, usłyszymy. Choć to są artyści, które mają różne i artystyczne, tworzą różnorodne piosenki, ale są utalentowani pod różnymi względami, nawet jeśli ich muzyka jest trochę inna. No i David Bowie jest totalnie innym artystą niż Sonic, ale jego piosenki też sprawiają pewną jakąś taką, może nie zawsze radość, ale tajemnicę, którą David Bowie zawsze swoimi piosenkami przenosi na słuchacza. I Let's Dance, no to akurat był zawsze utwór, który był utworem skocznym. Mimo tych takich melancholijnych też właśnie piosenek Davida Bowiego, no to Let's Dance zawsze był takim manifestem do pójścia po prostu potańczyć. I Honey Dijon z remiksem Moonlight również z Davidem Bowiem zremiksowali utwór Let's Dance. Można zremiksować ten utwór jak najbardziej, mimo tego, że to jest utwór bardzo skoczny, to ten bardziej, powiedziałabym, jest takim remiksem z dodatkiem takiej psychodelii. Ja tak to odbieram, ale zobaczymy, jaki wasz jest odbiór. Czekałam, aż usłyszycie ten utwór, bo jest na tle tych takich remiksów dance'owych, house'owych, klubowych, bardziej taki właśnie do rozkminiania tego takiego psychologicznego, nie psychologicznego, tylko takiego bardziej psychodelicznego vibe'u. No i jest tutaj właśnie remiks współczesny, ale bazujący właśnie na absolutnym klasyku, no i oryginale Let's Dance, który pochodzi z 83 roku. No i właśnie Honey przygotowała swoją wersję z okazji 40-lecia utworu, no i remix oficjalnie ukazał się w 23 roku na Let's Dance, na tej takiej właśnie epce Davida Bowiego. Let's Dance jest, tak jak mówiłam, o tańcu, o wspólnym tańcu i wspólnych chwilach. Nie będę tutaj się rozwodzić nad tym, o czym jeszcze jasno, bo tutaj się liczy dźwięk w tym utworze. I mimo tego, że jest to utwór taki bardziej dance'owy i house'owy, no to David Bowie tutaj z Honey stworzyli genialny remix, który bardziej podchodzi pod taką muzykę, która nie tylko jest house'em, czy też taką muzyką taneczną, ale teraz się przekonacie, o czym ja mówię, dlaczego mam wątpliwości odnośnie tego utworu. Zapraszam do słuchania i do wspólnego rozkminiania.

Oj, wielbię ten remix bardzo, tak samo jak piosenkę. Myślę, że ten oryginalny na taką godzinę, ja bardzo się cieszę, tak powiem wam tu jeszcze ciekawostkowo o siebie, taką moją małą myśl, że robi się coraz ciemniej, bo pasuje do klimatu tej audycji. Ja czekałam na ten moment, aż te dźwięki po zmroku będą już takimi realnymi dźwiękami po zmroku, a nie o godzinie takiej, która jeszcze nawet nie pokazuje tej ciemni za oknami, bo to bardzo fajnie... Bardzo fajnie i tak korzystnie wpływa na moją tutaj audycję i wierzę, że wtedy też wpływa na to, jak wy odbieracie ten cały klimat tego wszystkiego. Ale my tu gadu-gadu, a czas leci tak samo jak muzyka i moją propozycją kolejną jest Gala. Gala z Freed From Desire, XTM, remix, który powstał właśnie jako zremiksowany ten właśnie utwór Gali, Freed From Desire, do którego również się tańczyło na różnych imprezach, czy jakichś takich uroczystościach, bo to jest utwór, do którego po prostu się tańczyło. Jest to świetny przykład numeru, który już w latach 90. dostał właśnie klubowe życie dzięki remiksom. Oryginał pochodzi z 96 roku i myślę, że ten remiks również wpływa fajnie na fanów muzyki Gali, bo to jest bardzo taki utwór nastawiony na manifest ku wolności i takich pragnień. No i to słychać też w samym utworze. A więc jeszcze raz zapraszam was na zremiksowany utwór Gali Freed From Desire, XTM Remix.

Sweet From Desire, Gala. Gala, jak stworzy utwór, to wszyscy czują się wolni i tacy pełni entuzjazmu. I o to chodzi właśnie, żeby zrobić utwór, który sprawia, że wszyscy po prostu się cieszą taką chwilą. Chwilą tu i teraz. I właśnie dzisiaj... Tak jeszcze powiem wam odnośnie tych wszystkich utworów, które słyszeliście i jeszcze dzisiaj usłyszycie. No, trzy kawałki. Mam nadzieję, że te trzy kawałki polecą. Bo zależy mi na tym, żeby wszystkie poleciały dzisiaj. Oczywiście te remiksy są nowoczesnymi remiksami, ale zawsze słuchając te utwory, staram się dalej wracać myślami do tych lat 80. i 90., bo to nie jest tak, że jak utwór zostanie zremiksowany, no to traci swoją taką ważność i sentyment z retro czasów. Dlatego zdradzę wam tu taką tajemnicę odnośnie do tej audycji dzisiejszej, że nazwana została audycją taką bardziej retro. Retro dźwięki, no ponieważ chciałam nowoczesność z taką starodawnością połączyć i chyba się udało. Chyba się udało. No i teraz przechodzimy do kolejnej artystki, która tworzy dobrą muzykę i to jest Cher. Cher i jej niesamowicie wysoki głos i charyzma, którą ma, której też nie można jej odebrać. Jest taki utwór, który... myślę, że daje wiele wiary ludziom. No i ona też myślę, że tą wiarę bierze z tego utworu, bo ten utwór sam motywuje i ją. No to jest Believe. Believe to nie musi być wiara w Boga, czy wiara w religię jakąś, czy wiara wszystko w coś, co nas otacza, ale może być wiarą w samego siebie. I czy to jest właśnie wiara w samego siebie? No tak. Dlaczego? Bo Cher w swojej piosence mówi o rozstaniu i odzyskiwaniu siły po zakończonej swojej miłości i w sumie w tym momencie, kiedy ona się rozstaje, ona tak się po prostu odnawia, rozkwita i zaczyna być silną osobą. I jeszcze raz zastanawia się, czy można żyć dalej po takim uczuciu, czy poradzi sobie z tym, czy poradzi sobie sama, czy sobie poradzi jako kobieta, czy to jest taki stereotyp, że ona sobie nie poradzi? Tak, to jest stereotyp, bo właśnie Cher taką piosenką chce pokazać, manifestując, że każda kobieta może po jakimś rozstaniu sobie poradzić i iść dalej i po prostu dalej być sobą, nie tracić siebie. I właśnie tym utworem bardzo fajnie manifestowała do wszystkich kobiet, bo bycie samemu też jest bardzo ważne, żeby umieć żyć też dla siebie, nie tylko dla innych. I to jest właśnie fajny utwór, który Cher przedstawiła. 98 rok, w którym powstał oryginał, ale oczywiście to jest piosenka zremiksowana, którą tutaj wrzuciłam. Jest naprawdę różnorodna, jest całkowicie inna niż oryginał. Almi Gaiti Definite Mix. No i kto zremiksował? Tu jest bardzo dużo osób, które pracowało przy tym remiksie, ponieważ myślę, że im więcej osób pracuje też przy remiksie, to jest więcej takich perspektyw na muzykę i im więcej tych rąk dotknęło tej muzyki, no to właśnie jest więcej takich burzy mózgów. I no to właśnie bardzo fajnie wpłynęło na tą piosenkę, którą za chwilę usłyszycie. Ale powiem wam, że chyba najbardziej, kiedy bardzo by te większe piosenki wynikające z nich emocje, bardzo i też to
Wbijam się też w różne piosenki i w ich przekaz, bo też to jest bardzo ważna sfera muzyczna. Nie tylko dźwięk, ale też przekaz. I to jest naprawdę dobra piosenka i myślę, że taka mądra życiowo, przekazująca ważne rzeczy. I myślę, że taka fajnie podsumowująca lata 90. A więc my jesteśmy w latach 2000. No, już blisko w ogóle 2030, ale nie lećmy aż tak do przodu, tylko może cofnijmy się troszeczkę w tył. Co wy na to, żeby się cofnąć do lat 90., tylko że zremiksowanych lat 90. No to zapraszam was. I Szer was też zaprasza. Uwierzcie w siebie. Believe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Oj, Cher, nie starzej się, bo chcemy więcej twojego głosu i twoich utworów. A mnie tutaj doszły słuchy, że fajna dzisiaj jest audycja. Takich komplementów chcę więcej. A z tej okazji, że słyszę takie tu miłe rzeczy na antenie, może jakaś taka dedykacja dzisiaj, bo dawno nie było z anteny radia X-Vibe. Pozdrawiam z Polski, z radia i z audycji Dźwięki z Taśmy. Szymona, który słucha dzisiaj nas, widać, że wielbi lata 80. 90. No to co, Szymon, zapisuj audycję, zapisuj plejkę i mam nadzieję, że będziesz słuchał na imprezach albo w drodze do pracy. No chociaż w drodze do pracy polecam, bo takie utwory myślę, że zostają na długo w głowie. No i nastrój się zmienia na lepszy, no, jak się słucha takich utworów. Ale dobra, tu gadu, a audycja na nas czeka i zbliżamy się do godziny 20. Jeszcze trzeba przesłuchać też dwóch fajnych utworów, które zostały na koniec. Wracamy do Alphaville, Forever Young, w remiksie Special Dance Version. Bardzo fajny utwór, jak i zespół, o którym dzisiaj mówiłam, że po którym się spełniać koncert wyprzedziłam. Ja nie mam, ale uważam, że no tak się nie robi jako wokalista i mam nadzieję, że kiedyś w końcu przestaną się spóźniać. No ale dostałam fajny koncert, więc to też jest jakiś plus z tego wszystkiego, czego doświadczyłam na koncercie. No Alphaville bardzo fajnie został zremiksowany, jeśli chodzi o utwór Forever Young. Tak podobnie jak przy Big Japan, ważne jest takie właśnie rozróżnienie tego, bo 2019 nie jest tym rokiem powstawania wersji dance i ten utwór pochodzi z 1984 roku. No i właśnie w 2019 została zremasterowana ta wersja tego utworu. Dopiero więc 2019 rok to jest właśnie rok, w którym powstał ten remix Forever Young. Jest to w ogóle taki bardzo nostalgiczny utwór, bo jest taki trochę o przemijaniu i jak słyszymy, to kojarzy nam się ten utwór jakby można powiedzieć z takim zakończeniem roku w szkole. Nie wiem, u mnie był ten utwór puszczany na zakończenie roku w szkole i tak cofam się trochę właśnie myślami do szkoły, ale no już nie jesteśmy w szkole, więc można sobie trochę inaczej interpretować ten utwór w tym momencie, też z innymi jakimiś momentami. A więc zapraszam was do posłuchania tego, jak taki sentymentalny utwór o przemijaniu może brzmieć w remiksie Special Dance Version 2019 rok, czyli trochę takie uciekanie od przeszłości do teraźniejszości.

No i jak z takiego nostalgicznego utworu można stworzyć też nostalgiczny utwór, ale z taką pompą, bo był bardzo dynamiczny ten utwór. I myślę, że zostanie ze mną na długo na mojej playliście. No i słuchajcie, co? Zostało nam 5 minut, nawet mniej. Odliczamy do nowego roku. I chciałabym tutaj zakończyć dzisiejszy wieczór, dwugodzinny wieczór, oczywiście klasykiem stworzonym przez, uwaga, nie będę tutaj przeklinać, jak coś nie przeklinam na antenie, tutaj nie, Danny Succo, tak, to jest nazwisko bardzo takie kontrowersyjne, no ale no, z takim się urodził, i DJ MNS, którzy stworzyli remix właśnie, który brzmi Take On Me, jest to klasyk, bardzo dobrze wszystkim na pewno znany, tutaj nie trzeba wiele mówić, no i będę się z wami pomału żegnać, bo jeszcze trzeba przygotować kolejną audycję i kolejne jakieś utwory dla was na kolejny tydzień. No ja się już zastanawiam, czy po prostu na ostatnią chwilę nie robić tej audycji. Tak pół żartem, pół serio mówię teraz w tej chwili. No cóż, raz wenar jest, raz weny nie ma, jak to w życiu, jak to w muzyce, no i oczywiście mam nadzieję, że no podobało się wam to, co usłyszeliście przez te dwie godziny klasyków zremiksowanych i chciałam wam właśnie pokazać, jak stare utwory przepływają przez nowoczesność, jak nowoczesność przepływa przez te stare lata 80. i 90. A więc dzięki wam, że byliście przez te dwie godziny tym, co byli. Idę swój teraz głos trochę, powiem tak, leczyć, bo już chrypka powstała przez te dwie godziny. I słyszymy się, nie widzimy się, ale słyszymy się za tydzień z kolejną jakąś tutaj nową playlistą, ale nie powiem jaką, nie powiem. No i tak, no i mówiła do was oczywiście Aleksandra Drogokupiec. Dobrej nocki, nie myślcie za dużo, śpijcie. Dobra.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Małgorzata Ostrowska i ta jej wiecznie żywa meluzyna przypominają mi czasy, gdy jedynym wyzwaniem było nagranie piosenki z radia na kasetę bez wpadnięcia w kadr głosu prezentera. W 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej komputerowej animacji w teledysku, co wtedy wydawało się szczytem technologii, choć dzisiaj wygląda jak żart. Skoro technologia poszła naprzód, a my wciąż tkwimy w tych samych emocjonalnych koleinach, czas na coś, co zburzy spokój tego wieczoru bardziej niż wspomnienia o dawnych fryzurach. Zostawiamy polską klasykę i przechodzimy do zupełnie innych ruin, które Miley Cyrus rozwala w drobny mak. Teraz Miley Cyrus i Wrecking Ball w radiu X-Vibe.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej. Bo jak śpiewa Akon, skoro ona kompletnie nie rozumie, że on po prostu nie ma już ani grosza na opłacenie jej rachunków za prąd, to faktycznie don't matter. Nie ma znaczenia, czy światło zgaśnie, bo miłość i tak jest ciemna. A teraz w Radiu X Vibe Akon Don't Matter dla byłej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wonder zostawiło nas w stanie lekkiego oszałamienia. Choć trzeba przyznać, że ten duet brzmi jak próba pogodzenia ognia z wodą w czasie jednej sesji nagraniowej. Pamiętasz rok 2007, kiedy to świat oszalał na punkcie iPhone'a, a ludzie wierzyli, że to szczyt technologii, mimo że bateria padała szybciej niż zapał do noworocznych postanowień. Teraz czas na coś, co wyciągnie cię z tej nostalgicznej zadumy i wrzuci w wir elektronicznego szaleństwa, gdzie Feist spotyka się z Boys Noise, więc niech cię poniesie ten księżycowy rytm w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

był Chris Brown i Run It X-Vibe. A wiedziałeś, że ten koleś wygrał swój pierwszy talent show w wieku 11 lat? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Tuo Pilots oraz Alar. Więc zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2009 roku wszyscy biegali z tymi absurdalnymi szklanymi telefonami, jakby to był szczyt ewolucji cywilizacji, a tak naprawdę jedyne co robiliśmy, to czekaliśmy, aż bateria padnie po 2 godzinach scrollowania tapet. Świat pędzi, a my razem z nim, choć czasem mam wrażenie, że stoimy w miejscu, jak wtedy, gdy próbowaliśmy wysłać zdjęcie przez podczerwień. Didi je o tym doskonale, bo po tych wszystkich latach w blasku fleszy wreszcie wraca do domu, gdzie czeka na niego trochę spokoju. Didi oraz Skylar Grey i ich Coming Home w radiu X-Vibe.

siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą.

Delsi z wyznaniem o kochaniu się to niezły sposób na podniesienie ciśnienia. Choć w 1997 roku nie jeden z nas próbował zaimponować wybrance serca, nie mając pojęcia o podstawach savoir-vivre, czy chociażby o tym, że kaseta w magnetofonie zawsze wciąga się w najmniej odpowiednim momencie. Teraz czas na błędy, które są przynajmniej ładne, więc Maroon 5 oraz Megan Thee Stallion wkraczają do gry w X-Vibe.

to było Right Here od SWV i muszę przyznać, że w tych jeansowych ogrodniczkach wyglądały bardziej jak ekipa budowlana niż gwiazdy R&B, ale przynajmniej miały ten luz, którego tak bardzo brakuje dzisiejszym artystom. Przypomina mi to rok 1994, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować sposób na parzenie herbaty w czajniku elektrycznym, co skończyło się wybuchem w północnej dzielnicy Londynu i totalnym zamieszaniem w dzielnicy Camden, skąd płynnie przechodzimy do polskich romantyków, którzy wiedzą, że czasem lepiej po prostu milczeć, niż próbować parzyć herbatę w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych. Teraz Demono oraz Polska Orkiestra Radiowa i ich Znów jesteś ze mną w X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wszyscy chcą rządzić światem, a nie potrafią nawet posprzątać własnej piwnicy. I to właśnie udowodnił zespół Tears for Fears, serwując ten wieczny, żywy hymn o megalomanii w czasie audycji. Skoro mowa o ambicjach, to w 1987 roku pewien człowiek postanowił udowodnić, że zje rower i faktycznie to zrobił, kawałek po kawałku, dla sławy w X-Vibe. Skoro nawet rower da się przełknąć, to wczesne wstawanie też jakoś przetrwasz, więc teraz Village People i ich 5 o'clock in the morning w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Duran Duran właśnie skończyli swój popis i szczerze mówiąc po tych wszystkich syntezatorach czuję się jak po maratonie w Ortalionie. Skoro o dziwnych wyczynach mowa, to w 1987 pewien śmiałek postanowił przepłynąć basen pełen budyniu w ramach zakładu o skrzynkę oranżady. Świat bywa absurdalny, tak jak ta myśl o twardym głazie w X-Vibe. Teraz Kaja i jestem kamieniem w X-Vibe.

0: Make a toast to Mr. Tay and the Iron Flag Brothers.
1: Master, who be on you, Iron Flag Chief?
2: Pamiętasz, jak w 1987 roku świat oszalał na punkcie mody na niebieskie cienie do powiek i ramiona marynarek szerokie jak drzwi od stodoły? Wyglądaliśmy wtedy jak armia zagubionych kosmitów z nadwagą. A mimo to czuliśmy się jak królowie osiedla. Dziś te wspomnienia bolą bardziej niż poranny trening, więc lepiej po prostu wrzuć na luz i poczuj ten konkretny rytm. Bo Lisa Stansfield w Never Never Gonna Give You Up to totalny klasyk w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marchewkowe pole to był totalny odlot. Choć szczerze mówiąc, po 3 minutach słuchania o warzywach mam ochotę na coś znacznie mocniejszego niż witaminy. W 1986 roku świat oszalał na punkcie plastikowych opasek, a teraz w X-Vibe lecimy w stronę klimatu, który sprowadzi Cię na ziemię. Więc przygotuj się na dźwięki Lone Tusker i Under the Influence w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Glenn Frey właśnie rozgrzał atmosferę do czerwoności i mam nadzieję, że twoje głośniki jeszcze nie wyzionęły ducha, bo w 1987 roku niejaki Larry Walters postanowił wzbić się w powietrze, przywiązując 45 balonów pogodowych do ogrodowego fotela, co skończyło się wizytą w przestrzeni powietrznej lotniska w Los Angeles. A teraz, kiedy emocje po tym szalonym locie trochę opadły, czas na coś z naszego podwórka, gdzie zamiast balonów mamy tylko szarą rzeczywistość i kult w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Imogen Heap zacisnęła cię w swoim muzycznym uścisku tak mocno, że aż tlen przestał dochodzić do mózgu, co w sumie tłumaczy, dlaczego w 1997 roku pewien jegomość próbował zarejestrować znak towarowy na kształt własnych uszu. Świat był wtedy dziwnym miejscem, a ludzie ewidentnie mieli za dużo wolnego czasu na głupoty. Więc dzisiaj zamiast filozofować, po prostu podkręcamy temperaturę w X-Vibe. Bo jeśli myślisz, że było gorąco, to jeszcze nie słyszałeś tego, co zaraz wpadnie w obieg. Więc przyjmij Inna i jej Hot.

Lian Rimes w swoim hicie usilnie przekonywała, że z księżycowym światłem nie wygrasz. Co brzmi jak niezły żart, biorąc pod uwagę, że w roku 1998 pewien gość w Australii próbował pozwać pogodę za zbyt dużą ilość słońca. Co w sumie tłumaczy, dlaczego teraz potrzebujesz czegoś chłodniejszego na uszy, więc odpuść sobie te romantyczne uniesienia i daj szansę chłopakom z Big Day, którzy w utworze W dzień gorącego lata w Radiu X Vibe serwują idealny rytm na

Media Production.

Izabela Trojanowska. Jej absolutnie ponadczasowe wszystko, czego dziś chce. To dowód na to, że lata 80. miały w sobie więcej charakteru niż nie jeden dzisiejszy hit. W 1986 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która powstała w Związku Radzieckim i wciągnęła miliony ludzi w bezsensowne układanie klocków, zamiast zajęcia się czymś pożytecznym, co w sumie idealnie współgra z tym, jak często bezsensownie próbujemy poukładać własne życie w relacjach. Skoro jednak układanie klocków wychodzi nam średnio, może lepiej po prostu pozwolić sobie na odrobinę muzycznej desperacji w wydaniu Shawna Mendesa. Więc teraz Shawna Mendes i If I Can't Have You w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Ursynowa pisze do nas, że jego sąsiad wylał cały worek cementu na wycieraczkę, więc dedykuje ten kawałek właśnie jemu, żeby w końcu zrozumiał, że w takim bloku nie da się normalnie przejść do windy. To totalny klasyk o trudach życia w wielkiej płycie, bo przecież wiadomo, że beton to wróg każdego uczucia, zwłaszcza gdy zaschnie ci na butach. A teraz w Radiu X Vibe Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Dla sąsiada od Marka.

Offenbach i Salem Ilese właśnie przekonywali cię, że uczucia nie kłamią. Choć w 1998 roku świat uwierzył w nieco inną iluzję, gdy firma produkująca lalki wypuściła model, który podobno potrafił uczyć się emocji, co skończyło się masową paniką rodziców przekonanych, że zabawka szpieguje ich domy. A przecież wystarczyło po prostu nie kupować dzieciom plastiku z mikrofonem. Więc skoro już wiemy, że lepiej podróżować samotnie niż z zabawkami, pora na Chris DeBerg i The Traveler w X-Vibe.

To była Tina Turner i Goldeneye, X-Vibe. Wiedziałeś, że Tina przez lata odmawiała nagrania tej piosenki, bo bała się, że nie dorówna oryginałom bondowskim? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Peter Fox. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo w czasie audycji w X-Vibe czas płynie inaczej, a rzeczywistość staje się tak gęsta jak niedzielny gulasz u ciotki. Słuchaj, czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek z branży gier wideo wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek adaptacji filmu E.T. w tempie tak absurdalnym, że kartridże zalegały w magazynach niczym odpady radioaktywne. Firma Atari musiała zakopać miliony niesprzedanych sztuk na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc miejscu legendę, która okazała się boleśnie prawdziwa. To był totalny obłęd, bo nikt nie chciał grać w ten cyfrowy koszmar, a teraz Ed Sheeran wbija się w ten bit, żeby przypomnieć ci, że ideały istnieją tylko w piosenkach. Więc teraz Ed Sheeran i Perfect w radiu X-Vibe.

Hej, tu Irena z Tupadeł. Utknęłam w tym korku na amen, więc puszczajcie mi Blinding Lights od The Weeknd, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

Znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt aktywne, a kawa smakuje jak popiół z papierosa. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. W 1986 roku pewien ambitny twórca gry komputerowej postanowił umieścić w kodzie ukrytą wiadomość o treści „Wszyscy jesteście martwi”, co dzisiaj brzmi jak kiepski żart z internetowego forum, ale wtedy wywołało niezłą panikę wśród dzieciaków wbijających kolejne rekordy w Nightmarek. Wiemy dobrze, że technologia zawsze miała w sobie ziarno obłędu i ten bit niepokoju towarzyszy nam do dzisiaj. W X-Vibe serwując wspomnienia, które lepiej byłoby wymazać z pamięci. Więc zanim totalny klimat zjecie żywcem, posłuchaj, jak Demono serwuje Kochać Inaczej w radiu X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak wpadł na pomysł stworzenia gry E.T. w Atari, która okazała się takim gniotem, że miliony kartridży zakopano na pustyni w Nowym Meksyku niczym radioaktywne odpady? Więc pomyśl o tym, gdy twój beat zacznie zgrzytać, bo w X-Vibe serwujemy Oli Murs i Flowvida w Troublemaker. Niech ten kawałek zakopie twoje smutki.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że zeszłej nocy przez przypadek puścił oczko do kuriera, zniszczyło jego reputację na najbliższą dekadę. Więc puszczamy to dosłownie, żeby ostatecznie ukraść show w Radiu X Vibe. Kygo i Parson James stole the show dla Marka od Marka, który zdecydowanie zbyt mocno przeżywa dostawę pizzy.

Wiesz, kiedyś świat wydawał się prostszy, a potem przyszedł rok 1999 i ludzie z filmu Matrix wmówili nam, że żyjemy w symulacji, co w sumie tłumaczyłoby, dlaczego niektórzy z nas wciąż nie potrafią poprawnie obsłużyć tostera. Pamiętasz tamtą zbiorową paranoję, gdy wszyscy bali się, że komputery po prostu wyłączą nam prąd, bo tak im się spodoba? To był czysty obłęd, a najlepsi inżynierowie świata pocili się nad kodem, żeby tylko świat nie zgasł przez jedną nieszczęsną końcówkę daty. Dziś to tylko anegdota, ale wtedy smakowało to jak koniec wszystkiego. Choć jak widać, wciąż tu siedzimy w X-Vibe i słuchamy tego bitu. Niech cię to nie uspokaja, bo w Night Market nigdy nie wiesz, co zaszło w kodzie twojego życia. Więc teraz Zartman i Taumi Auf w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją przeoczyć. Więc w czasie audycji w X-Vibe serwuję ci dawkę absurdu z roku 1984, kiedy to reżyser Wes Craven wpadł na pomysł, żeby wpuścić demona w sny nastolatków, bo przeczytał w gazecie o uchodźcach z Laosu, którzy umierali w nocy ze strachu przed własnymi koszmarami. Totalny oblęd, prawda? W każdym razie Freddy Krueger stał się ikoną, a ludzie zaczęli bać się zasypiać, co jest całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, jak bardzo życie potrafi być męczące. Więc teraz zrelaksuj się i przygotuj na coś, co brzmi jak wspomnienie, którego wolałbyś nie mieć. Teraz Brodka i Miałeś Być w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo plastikowe były za drogie? Totalny obłęd w X-Vibe. Teraz Rihanna i Love on the Brain w przestrzeni X-Vibe.

0: odkryj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj. When I first saw you.